0: dat je getrapt dan?
1: Wat? Pravda? No to prawda.
0: Nie wiem. Oj, trudne pytanie.
1: Obiektywnie zawsze może być różnie nazwane.
0: No to dla mnie jest czymś, co jak ktoś powiedzmy powie mi coś i myślę, że to jest prawda, to po prostu czuję to i